A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Kiss FM.
2: Boom on my.
3: Drops and bangers.
1: Same hity.
3: Kiss FM.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

0: Radio Kiss FM. Drops and bangers.
1: Let's go. Sounds good.

0: są newsy na siódmą. Ewelina Walczak, zapraszam. Ceny paliw znów w górę. Benzyna średnio po 7,30 zł, a diesel po 7,64. Przez sytuację na Bliskim Wschodzie czekają nas kolejne podwyżki, mówi analityk ePetrol.pl Jakub Bogucki.
1: Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
0: Wkrótce podrożeje też autogaz, który jako jedyny chwilowo lekko potaniał. Łapówki za prawo jazdy w Zielonej Górze. Do aresztu trafił egzaminator, który miał brać pieniądze za zdany test. Według prokuratury zapłaciło mu aż 19 kursantów. Grozi mu do 10 lat więzienia. A na koniec krótkie spodenki i łyżwy. W środku lata Katowice zapraszają na prawdziwe lodowisko. Ślizgawkę zamrożono dla klubu sportowego, ale udostępniono ją wszystkim chętnym. Wstęp na tafle jest całkowicie za free.
2: Wyjeżdżając z Poznania na zachód, utrudnienia napotykamy na Krajowej 90 dwójce. W Tarnowie Podgórnym mamy uszkodzony wiadukt. Jest zwężenie i ograniczenie prędkości. W Warszawie na S2 zablokowany jest prawy pas w kierunku Terespola w rejonie wału Międzyszyńskiego, a jadąc z Krakowa za Kopianką napotykamy na budowę tunelu.

tylko na wschodzie kraju. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym deszczem. Mowa o części Podkarpacia, Lubelszczyzny i Podlasia. Podobnie na wschodzie Mazowsza. Do południa deszcz potowarzyszy nam m.in. w Łodzi i Krakowie, gdzie niegdzie pokropi też na Warmii i Mazurach. A w drugiej części dnia mokre drogi i chodniki miejscami w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Pokropi też na Śląsku i w Zagłębiu oraz na Podbeskidziu. Sobota za to ma być pogodna.

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na ósmą. Ewelina Walczak, zapraszam. Cyfrowi giganci zapłacą podatek. 3% danina obejmie w Polsce firmy zarabiające powyżej 25 milionów złotych, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: To jest wypełnienie luki systemowej, która powstała ze względu na nowe modele biznesowe.
1: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym. Uważajcie na podróżniczych influencerów. Zamiast wakacji często pokazują tanią propagandę. NASK ostrzega, Chiny i Rosja masowo wykorzystują twórców do ocieplania wizerunku. Uważać muszą też turyści. Ich słowa na ulicznych nagraniach bywają celowo źle tłumaczone. Kiś ogórki, nie emocje. Dwa ogromne uśmiechnięte ogórki ozdobiły ścianę akademika w Białymstoku. Nowy mural ma zachęcać do dbania o zdrowie psychiczne i głośnego mówienia o swoich problemach. Pamiętajcie, co dwa ogórki, to nie jeden.
3: O tej porze nieraz nie dwa przyjdzie nam zdjąć nogę z gazu na dojazdach do najpopularniejszych miejskich skrzyżowania na głównych międzymiastowych. Poznań, tu zwalniamy do 60 na godzinę w rejonie węzła Krzesiny, a na wylocie z Opola w rejonie Dąbrowy na 46 roboty drogowe. Podobnie na 7 między Radomiem a Warszawą, za Białobrzegami.

pokropi dziś. Pokropi w wielu miejscach naszego kraju, a gdzie niegdzie nawet i zagrzmi. Synoptycy ostrzegają przed burzami we wschodnich województwach. A po południu mokre drogi i chodniki, między innymi na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Opolszczyźnie. Podobnie też w Zagłębiu, na Śląsku oraz na Podbeskidziu. Sobota za to będzie pogodna. Dziś do 20 stopni w Olsztynie, Gdańsku i w Łodzi, 21 w Opolu i w Warszawie.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na dziewiątą. Ewelina Walczak, zapraszam. Widmo strajków w budżetówce. Związki zawodowe nie wykluczają protestów. To po zapowiedzi zamrożenia podwyżek. Ministerstwo Finansów nie widzi w najbliższych latach miejsca na wydatki na wyższe wynagrodzenia. Rekordowe oblężenie na medycynie. Nawet 40 osób walczy o jeden indeks. Rekrutacja pęka w szwach przez podwójny rocznik i wizję wysokich zarobków. Mówi Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji.
1: Hitem jest też stomatologia, gdzie na jedno miejsce przypada 24 chętnych. Gdynia trafi na listę UNESCO? Decyzja o wpisaniu gdyńskiego modernizmu na tę prestiżową listę zapadnie w niedzielę lub poniedziałek. Władze miasta uspokajają, historyczny wpis nie oznacza nowych zakazów. Pomoże za to przyciągnąć turystów i zdobyć dotacje na remonty zabytków.
3: Do popołudnia drogowców możemy spotkać na ekspresowej siódemce z Ostródy w Miłomłynie. A wyjeżdżając z Poznania na zachód utrudnienia na krajowej 92 w Tarnowie Podgórnym mamy uszkodzony wiadukt, jest to zwężenie i ograniczenie prędkości. Jadąc nad morze, a jedynką przed Pelplinem trwa remont nitki w kierunku Gdańska. Nawet 22 stopnie zobaczymy na termometrach w Toruniu, Poznaniu czy w Koninie, do 21 w Opolu i w Warszawie, 20 w Iławie, Mrągowie czy w Katowicach. Będzie pochmurno i deszczowo, po południu mokre drogi i chodniki, chociażby w Poznaniu, Wrocławiu czy na Opolszczyźnie. Sobota, zdaniem synoptyków, za to całkiem niezła. Słońca nie zabraknie nad Wrocławiem czy Katowicami.

0: może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Props and

0: Kiss FM.
1: Ewelina Walczak, zapraszam. Posypały się mandaty dla kierujących e-hulajnogami. Tym razem w Piasecznie, mówi rzeczniczka tamtejszej policji Magdalena Gąsowska.
2: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu.
1: W zaledwie 2 dni funkcjonariusze wystawili mandaty na niemal 5 000 zł. Szpitale zapłacą więcej za krew. Od stycznia rosną opłaty za krew wydawaną placówkom medycznym. Powodem jest inflacja i rosnące koszty działania stacji krwiodawstwa. Zastrzyk gotówki ma im pomóc w dalszym sprawnym funkcjonowaniu. I na koniec sport. Mamy sukces na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. Złoty krążek wywalczył 35-letni Michał Pasiut.
3: Trwa rozbudowa obwodnicy Giżycka, co oczywiście wiąże się z utrudnieniami. Nogę z gazu zdejmujemy też na Krajowej 7 w Gdańsku, gdzie między węzłami Żukowo a Południe drogowcy operują przy obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Po drugiej stronie Polski na Podbeskidziu mamy zamknięty tunel w Lalikach. To trasa S1 na południe od Bielska-Białej. Południa popada głównie w centrum, w pasie od Krakowa przez Łódź, Toruń po Olsztyn. Deszczowo też na Podkarpaciu, a w drugiej części dnia opady w pasie od Mrągowa przez Warszawę po Kielce i Kraków i powoli przesuwać się będą na wschód. Jutro. To słowo klucz, bo jutro będzie słonecznie prawie w całej Polsce. Śmiało można planować weekend. Poznań, Wrocław, Łódź, Dąbrowa Górnicza, Kraków, Warszawa i tak można wymieniać.

w studiu wolne miejsca? I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: FM.
1: To są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Już 43 tysiące osób zostało ewakuowanych we Francji z powodu pożarów na południowym zachodzie kraju. Jest wiatr i upał. Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności i spodziewa się wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji. A teraz pożar w PiS-ie i deklaracja Mateusza Morawieckiego, że żadnej lojalki nie podpisze. Były premier powiedział to dziś rano w jednej z telewizji i ponowił też propozycję rezygnacji z funkcji wiceprezesa partii. Prezes swoje stanowisko wygłosi za godzinę. W polskiej polityce gorąco, a za oknem wieje chłodem. Jak na lipiec, nie znaczy to wcale, że klimat już się nie ociepla, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Gdy spojrzymy na wykres temperatury w tym roku, no to nam się zdarzyło bodajże 7 albo 8 rekordów ciepła, natomiast żaden rekord chłodu.
1: Gorące lato ma wrócić do Polski, pierwsze ocieplenie już w weekend.

więcej niż 20 stopni zobaczymy dziś w Olsztynie czy Gdańsku, 21 w Opolu, do 22 w Poznaniu, Koninie czy w Słupcy, ale jutro jeszcze cieplej i zdecydowanie więcej słońca, od 22 stopni w Kielcach, przez 25 w Toruniu i Katowicach, do 26 we Wrocławiu. Jutro synoptycy prognozują sporo słońca, ale jeszcze dziś popada, głównie w pasie od Mrągowa przez Warszawę po Kielce i Kraków.

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

0: FM.
1: To są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila zapraszam. Cztery osoby ucierpiały w pożarze akademika na osiedlu studenckim Lumumbowo w Łodzi. W jednym z budynków ogień pojawił się po godzinie 8.
2: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. Dwie osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Dwie osoby zostały hospitalizowane.
1: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z łódzkiej straży pożarnej. Pożar spowodowało prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej. Z kolei łódzka policja zatrzymała czterech mężczyzn zajmujących się kradzieżami aut systemem bezkluczykowym. Dwaj wpadli podczas jazdy samochodem, dwaj w warsztacie w Kujawsko-Pomorskim, gdzie rozkręcali auta na części. Wszyscy są tymczasowo aresztowani. Na koniec jeszcze Wrocław, jabłka Rent Friends, która pomaga znaleźć współlokatora, a także lokum pasujące do budżetu, lokalizacji, stylu życia i charakteru użytkownika. Stworzyli ją studenci z Wrocka i chcą wdrożyć w innych akademickich miastach.

deszczowe popołudnie z przelotnym deszczem upłynie nam m.in. w części Warmii, Mazur, Mazowsza czy Świętokrzyskiego. Podobnie w Małopolsce całość przesuwać się będzie na wschód, a na termometrach zobaczymy do 20 stopni w Iławie, 21 w Opolu i 22 w Toruniu, Koninie czy Słupcy. Jutro zdecydowanie więcej słońca i cieplej, 22 stopnie w Kielcach, 23 w Łodzi, do 25 w Toruniu i 26 we Wrocławiu.

0: są newsy na 13. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS. Komitet polityczny we wtorek zatwierdzi i decyzję, stwierdził prezes PiSu Jarosław Kaczyński w dzisiejszym oświadczeniu.
1: Fakt jest oczywisty, wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania.
0: Do tematu będziemy wracać. W Katowicach ryk silników w samym centrum miasta i potężne utrudnienia już za 2 godziny. Zamknięte zostaną główne ulice w okolicach Spodka. Zmienią się trasy ponad 20 linii autobusowych. Powodem rajd Polski, rozpoczynający się wyjątkowo od odcinka specjalnego w samym sercu miasta. Dziś także wraca piłkarska ekstraklasa. Zabawę zaczniemy dziś od meczu Radomiaka z Beniaminkiem, Wieczystą Kraków, a wieczorem Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa.

Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. To największy rozłam w historii PiSu. Tak w Sejmie komentowane jest wyrzucenie z partii grupy około 30 posłów. Stowarzyszenie Morawieckiego to jedno, ale już wcześniej była propozycja, by podzielić partię. Tak mówił dziś Jarosław Kaczyński.
2: W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż element właśnie tego planu podziału partii.
1: Odpowiedź Mateusza Morawieckiego będzie już zaraz. Powinna rozpoczynać się właśnie jego konferencja prasowa. Ceny paliw rosną i będą nadal rosnąć, prognozuje ePetrol.pl. Za benzynę 95 będziemy płacić w przyszłym tygodniu do 7 zł 42 groszy, a za litr oleju napędowego nawet 8 zł 15 groszy. Na koniec duża kasa na stworzenie pracowni nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki w szkołach ponadpodstawowych. Sprzęt za ponad 185 milionów złotych trafi do szkół jeszcze przed wrześniem.

Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

0: są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Znów kilkadziesiąt kąpielisk nad Bałtykiem ma zakazy wchodzenia do wody, a powodem są m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Z kolei na sopockich kąpieliskach stwierdzono w wodzie bakterie coli. Policja rozbiła grupę nieletnich hakerów. 9 nastolatków oferowało odpłatnie narzędzia służące do zalewania serwerów sztucznym ruchem, mówi Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Za przeprowadzenie tego rodzaju ataków grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku tych 9 nieletnich osób z uwagi na ich młody wiek w grę wchodzi sąd rodzinny.
0: Policja nie ujawnia, kto był ofiarą ataków. A na koniec jeszcze sprawdzimy sobie pogodę na ten weekend. No i będzie słonecznie i gorąco. Jutro 29 stopni, a w niedzielę jeszcze cieplej, około 30.

0: turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
2: Where you at?
1: Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
0: Yes.
1: Autopromocja. Come on.

0: to sojusy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego ma liczyć 40 posłów, jednego senatora i trzech europarlamentarzystów. Taki skład podał były premier.
1: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
0: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że działacze Rozwoju Plus wyruszą wielką trasę po Polsce. Gorąco nie tylko w polskiej polityce, bo Europa zmaga się z pożarami. Hiszpania ogłosiła stan wyjątkowy w rejonie Madrytu, a na południowym zachodzie Francji ewakuowano ponad 40 tysięcy osób. No i jeszcze coś dla fanów Harry'ego Pottera. Powstaje serial o czarodzieju i dostał kategorię wiekową wskazującą, że nie nadaje się dla osób poniżej 14 roku życia. Premiera 25 grudnia.

0: i zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Zakoduj.
0: Castingradiokiss.fm.
2: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja czego

może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: mikrofonu Wyciślok. Zapraszam. Rusza sejmowe lato filmowe. Pokazy odbywać się będą w soboty 25 lipca oraz 8 i 22 sierpnia o 19.30 w ogrodach sejmowych. Każdy pokaz poprzedzi krótka rozmowa na temat wyświetlanego filmu. Przed każdym seansem wszyscy chętni będą mieli możliwość zwiedzenia Sejmu. Czas na Święto Wisły. To coroczny plenerowy festiwal kulturalno-rekreacyjny. Tegoroczne święto rozegra się 2 sierpnia. Dokładnie między 514 a 515 kilometrem rzeki i połączy miejską tkankę lewego brzegu z dziką naturą praskiego lasu łęgowego. Będą warsztaty, koncerty, wodna joga i animacje. Jeśli macie w szafie niepotrzebne ubrania i chcecie zrobić z nich coś pożytecznego, to Fundacja Rozwoju Kinematografii zaprasza na bezpłatne warsztaty upcyklingowe w ramach projektu Warszawskie Dzielnie. Warsztaty odbędą się w sobotę. Obowiązują zapisy.
1: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Miłośnicy zwierząt mogą świętować, bo prezydent podpisał ustawę łańcuchową. Nowe przepisy zakładają zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi, mówi prezydent.
2: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
1: W nowej ustawie nie ma sztywno określonych wymiarów końców. Gigantyczny kontenerowiec przyjął port Gdynia. Ma 399 metrów długości. To największa jednostka, jaka kiedykolwiek zawinęła do gdyńskiego portu. No to jeszcze na koniec sprawdzimy, ile trzeba zapłacić w Hiszpanii za nocleg. No i niestety jest drożej niż rok temu. Przeciętna cena za dobę hotelową wyniosła w czerwcu 137 euro.

Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.

0: FM.
1: To są newsy na 18:00. Ula Harciarek, zapraszam. Szykuje nam się piękny weekend w pogodzie. Dużo słońca i bardzo ciepło. Jutro 29 stopni, a w niedzielę 30. No taką pogodę warto dobrze wykorzystać. Na przykład można wybrać się na zakupy, ale spokojnie, nie byle jakie, bo jutro w Gdańsku rusza jarmarkę Świętego Dominika, mówi prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
2: W liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców, ale to jest to, o czym zawsze stawialiśmy. Stawiamy na jakość, nie na ilość.
1: Jarmark potrwa do 16 sierpnia. I jeszcze wrócimy do mundialu, bo jak wynika z danych aplikacji Pan Paragon, sportowe emocje najchętniej zajadaliśmy nachosami, popcornem czy krakersami. A to wszystko popijaliśmy piwem bezalkoholowym.

0: wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.
1: Game.

0: Hej, typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

potrebna ni prezident. Dobre, dobre, dobre.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

Edition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

Kiss FM.

0: robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Let's go.